Matej je we pojeźdźach powiedał, wo czarałszym zazbiehu do dżęsniszego dnia w otorenych dworu Cywilnimsko. Cywilnimskie zariadowanie to je wiacahać 200 dworu po Cywilnimskiej dżęca urota szeroko w otorenia, zabychu pokazali na to, jak dziewaja. Na przykład są tam swójbne zawody podla winicario, też zeleninowi ratario, a buria, albo direktni zwicznowario. No ja czera we Kočinje, tam v Krabatovem lokovem sviče, na podijovej diskusi je so napšikvat tež o tem rečavo, kak dolgo moža ratarjo burja sceva tež išče za mestnič a tež za porukovač za zastaranje ludnosti, hač so to hodži po tutih džencnišich kvačiznach, što maja napšikvat tež zapvačič, abo kak uspešna je tež zromadna agrarna politika pod pravom pod Cywej Europie, a kotry ważny dybk maja tejś żony w ratarstwie, w rólnictwie. W tym jest odczera ryczało, a gdyż chcecie dżęca se dojeć do Krabatowo Mlokowego Świata, to możecie tam również czynić. Dżęca maja tam cywy dżyn w otorene, możecie so tam tejś przekodżować po zawodzie, si szelake strukturne zawodnowe dżyle wobladać, szako ma MKH kunstydżynia tejś swoje wosebite wobstacze, mienujce peć a cice, czyli letne wobstacze, a tak możecie tam ze szitkimi zromadnie to swiecić. Sedom menšinou po napół sedmisie.

0: Rech preine Dzieńca wilk mlokowym swiecze kocinie, maja dzień w otowrena ho dwora. Wodzie saczyć do na wieczora pecieśce proszynie, zobyrcze tamtej szpiecza cicyci litne w obstacze sobu swiecieli. We Wojerecach a Spaloch zaiso dzieńca po południu dwiemaj wosom dziesaty serbski ewangelski cyrkwiński dzień. A my z drugim je serbski wiedzenie po Wojerecach planowane. Jutce przeniesie serbski rozwoz, potem gemsze z Bożym odkazaniem we Janskiej cyrkwi w dziesaczych, a potem sobota dża w obdzielnicy ze zaprzechami do spal na wobiet. Potem je tam zabawa, a tyż kończna nutonosć. Dzieńca jutce wotmije sobie klosztry Marina Wiezda dzień młodziny biskupstwa, referentka za młodzińskie dzieło w biskupstwie Lucja Szkodzina. Ona by sobie weseliła, gdyż byrcze też wy, luba młodzina, podla byli.
1: A to smycze sobie weselić na pisany program, na impulsy, dziełaniczki, na przykład geocaching z Michałem Cyżem, albo plotowanie z Rysku Probijanowej, ale też wiedziny po klosztry. Hej, wyczo zapiska nam kapała Already z Kulowa, a jutrze smycze się na młodzieńską Bożą mszu weselić. Rady możecie się jeszcze na naszej web stronie przyzywić, albo celi jedno spontanie nimo przyjść.
0: No, a młodzieńska skupina Already ze słyszec Leonardec Bracja a przeczyl jo zahudza nere do trunu przyjmaja a postaraja so wo weselo a dobru zawału. Bo weselo a dobru zabawu postaraja się też w Niebelcicach oczarowszego. Tam maja minucy też wiesny swiedzień, kopaski derby a program za młodzinu Rykato Dzieńca. A jutce witaja niemyczelnio na rańsze piwo a pisane program. A Dzieńca wieczor potem melodia dyskoteka zahudzi. Dymyczynie do cywilki na sedomie.

Tutaj dżinsa za sotajki kunst dżin, jaki so zai pod hesłom. Ja z sobą nie wiem, dokaj skoczyć, tylko zabawy je. To runia dżinsa je doha noc kultury. A ja si myslu, gdy wszyscy Slavia Marszyscza su domaj dojśli, oni potom do Budyśina nie pójdą, tak so macie tam roma dosć. Sapski Instytut so na przykład też na tutaj dohe noce kultury w obdzieli dżinsa w odpeczych do noce jednaczych moja durie za zajmcu water. A poskyčuje tam samosovětej špísaný program. Živič menšinou do sedmich je dobré ranie, přeje srbský rozhlas.

0: Liebe Dzieci, dobre ranie. Jeszcze trzy tydzienie szule, potem skończnie wodpinać, kupać, żadne włóknie nie wiece, a szpatne zwiadomie dla znamku. Wunie nie tylko poslednich tydzieniach szulskiego lita, je za to czym wiece stresa. Każdy wuczor trzeba jeszcze niekajku znamku, jedna kontrola za drugi, a samo konc tydzienia sobą góry. Jak z czyszczom znamku dla wopka dzieci? A jak zmistrujecie poslednią fazę szulskiego lita derie? To zonicie dzieńca rano na podziwiecie, gdyż ryka?
1: A sada mičinu do napo 8. zoniče v serbskim rozvosu zosteji vyskač v Zejcach a to smier na Pančice. Vyskač v Zejcach na smier Pančice. Čakujú sa za informáciu.

Mój Boże, ta są zakopnie, sitko, piwak, jedna C. Majka z boka miru bierę, a buldo sycie w roto bierę. Czarna dama zawizda, jedna dwa je płaciwa.

0: Nowym wieski, wiski a czeski balenc. Hacie to dżęca číslo jeden, ja si myslu skiery serbska woda.
1: Serbsku hudźbu słyšiće w serbskim rozwosu.

0: Bo znamki i wuswyćenia, a stres w szuli nie tylko krótko do próżnin, jest so dundak dżęca wierczał.
1: Na końcu jeszcze cyle nie jest mój. Wszako się pilnie hodali, a wiecku wuhodali, kotraż żany szulskie tobole nie pobrachuje.
0: To ja było?
2: To je może paslić.
3: Tam chore jen może malować.
2: Pisać.
4: Je może z tym fałdować.
5: Jen może docijać.
0: Pytali smy swoje papiera. A mnie z tymi, ki su prawie hodali, by też Milenka wieseli zmiłoczyć.
1: Luba Milenka, wele zboża, a postru do miłoczyc. Bo ze smysz so przez riany darik dundaka weselić.
0: Wszem drugim przyjemu, wieso też riany konc tydzenia. Snano rejujecie jutce na letni gali w Užičanki, abo podacie so dżęca z hajnikom Gidom Budorjom do lisa w smyczkecach.
1: Abo natwaricie doma skunčne pól, šako wyszcza za nowy tydzień prawe lečne wedro.
0: No jeno štere zo su potom skunčne še znamki naromadziny, a môžeme so rjanym vecam živina vinovać.

Lubomir. Stefanie Klosec, spiewadora, nie radzę do dżesa, czy jeszcze Marko, smuła, bo na letnym dniu, a Michaela Melcerowa rejuju na drodze. Was am Ende noch bei dir wünsche ich?